ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, pisma zbybie żol. Niech i jeretyk, gryźka trepiew, znajesz li tie.